chagi nye tienda noto kine chonjo sana tienda noto kine kakwe iteje daga shiki choto ke taman daga shiki choto ke tiptama aksokole na taman aksokole choto ke chika gitu nye kwa tieje sain muti noto ribabi tuta abraini